gari gari dani dani gama gari dani mama gari dani gama mama mama mama mama gama bada daba mama dani daba mama mama mama daba ni daba mama mama mama ani daba gari gama bada daba mama ani daba gari